0: 复活的基督近在你们身侧，且与你们同行，我衷心的降服你们。
1: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Iniciamos hoje o ciclo de catequeses sobre a Constituição Sacrosanto Concilium, primeiro documento promulgado pelo Concílio Vaticano II. A liturgia é o espaço, o tempo e o contexto no qual a Igreja recebe de Cristo a própria vida. Nela se opera o fruto da nossa redenção. O mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor torna-se presente de modo sacramental na celebração litúrgica, de modo que sempre que participamos da Assembleia reunida em seu nome, somos imersos neste mistério. Os ritos litúrgicos exprimem a fé da Igreja e, ao mesmo tempo, plasmam a sua identidade enquanto corpo místico de Cristo. Deste modo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Un cordiale saluto a tutti i fedeli di lingua portoghese.
3: Einen herzlichen Gruß an alle portugiesischsprachigen Gläubigen. Insbesondere an die Priester der Erzdiözese Maringá. Und an die Pilgergruppen aus Brasilien und Portugal.
2: Uniti nella stessa fede.
3: Vereint im selben Glauben. Bitten wir den Herrn um eine erneuerte Ausgießung des Heiligen Geistes über seine Kirche. Gott segne euch.
1: Uma cordial saudação a todos os fiéis de língua portuguesa, em particular aos sacerdotes da Arquidiocese de Maringá e aos grupos de peregrinos vindos do Brasil e de Portugal. Unidos na mesma fé, peçamos ao Senhor uma renovada efusão do Espírito Santo sobre a sua Igreja. Deus vos abençoe.
4: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وقال: الليتورجيا في الكنيسة تساعدنا لندخل في سر المسيح الخلاصي الذي يبني الكنيسة ويوحدها، فالحدث الفصحي أي آلام المسيح وموته وقيامته من بين الأموات يصير حاضرا في الاحتفال الليتورجي، حيث يواصل المسيح تقديس الكنيسة بقوة الروح القدس من خلال إعلان كلمة الله والأسرار المقدسة ولا سيما الإفخارستية، ومن خلال الطقوس والصلوات تعبر الكنيسة عن إيمانها وتتكون هويتها كشعب الله وجسد المسيح وهيكل الروح القدس. لذلك تعد الليتورجية قمة حياة الكنيسة ومنبع قوتها، إذ تغذي المؤمنين وتجدد رسالتهم، كما تدعوهم إلى ترجمة ما يحتفلون به إلى حياة يومية قائمة على المحبة والوحدة والشهادة للإيمان. وهكذا تبني الليتورجية جماعة منفتحة على الجميع، وتدعو كل البشرية إلى الوحدة والشركة مع الله في المسيح. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
3: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen. Wir sind dazu berufen, wie die Jungfrau Maria zu sein, die ihr ganzes irdisches Leben lang eine demütige Magd des Herrn war. Gott segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
4: نحن مدعوون إلى أن نكون على مثال مريم العذراء التي كانت طوال حياتها الأرضية أمة الرب المتواضعة. بارككم الله جميعا وحماكم دائما من كل شر.
5: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwie Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Podejmując reformę obrzędów, ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu, które mocą Ducha Świętego uobecnia się w liturgii, szczególnie w sakramentach. Sobór określa liturgię jako szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i źródło, z którego wypływa cała jego moc. Święty Jan Paweł uczył, że każda celebracja przez słowa, obrzędy, symbole i gesty staje się prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polacchi.
3: Ich grüße die Polen herzlich.
2: 40 anni fa San Giovanni Paolo II.
3: Vor 40 Jahren veröffentlichte der heilige Johannes Paul II. Die Enzyklika Dominum et Vivificantem, in der er daran erinnerte, dass der Heilige Geist das Licht der Herzen ist und es uns ermöglicht, das Gute und das Böse beim Namen zu nennen. In Erwartung von Pfingsten bitten wir den Geist Gottes, das Gewissen der Menschen mit seinen Gaben zu erwecken, sie von Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg abzubringen und das Antlitz der Erde zu erneuern. Ich segne euch alle.
5: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazwać po imieniu dobro i zło. Oczekując pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swoimi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię.
3: Abschließend folgt noch das Grußwort auf Italienisch.
6: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà. e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
3: Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen.
2: In particolare saluto i fedeli della
3: Ganz besonders grüße ich die Gläubigen der Pfarrei Regina Pacis aus Angri, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Ich ermutige sie, auf Maria zu blicken, um sich von ihrem Beispiel und ihrer Heiligkeit anziehen zu lassen.
2: Ich
3: grüße ferner die Gruppe aus der Basilika der Heiligen Rita in Cascia und werde gerne die Fackel der Vergebung und des Friedens segnen, das Symbol der Städtepartnerschaft mit Chicago.
2: Mit
3: Zuneigung heiße ich die Teilnehmer der vom Movimento dell'Etica nello Sport organisierten Veranstaltung willkommen und danke den jungen Sportlern, die eine von ihren sportlichen Aktivitäten inspirierte Darbietung vorbereitet haben. Liebe Freunde, ihr habt eine edle Mission, die Seele des Sports zu bewahren. Denkt daran, dass das wahre Ziel nicht der materielle Sieg ist, sondern der Respekt vor dem Gegner, die Fairness im Spiel und die Einbeziehung aller. Schließlich wende ich mich an die Jugendlichen, die Kranken und die Frischvermählten und wünsche jedem, dass er Gott stets in Freude diene und seinen Nächsten im Geist des Evangeliums liebe. Mein Segen für euch alle. Nun wird gemeinsam das Vaterunser auf Latein gesungen. Anschließend spendet der Heilige Vater den apostolischen Segen.